Ile ma yo bang na ma yo wana yo kem dela tom kon borone mo kosai. Bilna ma yo bang na ma yo wana yo kem dela tom kon.